0: W lipcu Kosmo jest na wakacjach, a my opowiadamy Wam o naszych ulubionych wakacyjnych pasjach i miejscach. Dziś zapraszam Was do Bambergu.
1: Miasto oczywiście jak poznałam, to i pokochałam, bo jest piękne, romantyczne i smaczne.
0: Razem z panią Ewą opowiemy o słynnych zabytkach Bambergu.
1: To jest sztucznie usypana wyspa, która została tylko dlatego usypana, że po prostu Bamberczycy nie mogli się pogodzić, gdzie ten ich ratusz ma być zbudowany.
0: I o związkach Bambergu z Polską.
1: Bambrzy mają tutaj, że się tak wyrażę, własnego burmistrza, którego znali już jako dziecko.
0: O tamtejszej kuchni.
1: Frankońska kuchnia to nie jest przystosowana dla jakichś wegetarianów, weganów, dla ludzi, którzy chcą być piękni, chudzi. Tutaj frankońska kuchnia to jest kawał świni.
0: A do popicia, wiadomo, słynne bamberskie wędzone piwo.
1: W Bambergu jest bardzo ciężka choroba, której nie da się wyplenić. Każdy, kto przechodzi przez granicę Bambergu, zaraz ją dostaje. Ta choroba nazywa się niedochmielowanie.
0: Nazywam się Maciej Wiśniewski i zapraszam na wycieczkę do Bambergu. Kosmo po polsku.
2: Twój podcast w Niemczech.
3: Tu jesteś u siebie.
4: Wie beginnst du willkommen nun in Bamberg?
5: Der Ausstieg fährt Richtung rechts. Aber schon.
0: Bamberg. Tu się inaczej oddycha. Chciałoby się sparafrazować słynne zdanie z filmu Wabank. Bamberg powietrze ma świeże, no ale oczywiście nie jest to powód, dla którego stał się jednym z moich ulubionych wakacyjnych celów. Dlaczego Bamberg? Bo Bamberg jest obiektywnie piękny. Jego doskonale zachowana średniowieczna starówka wpisana na listę UNESCO zachwyca. Wspaniała katedra oszałamia. Jedyny w swoim rodzaju ratusz na wodzie zadziwia. Nabrzeże kolorowych rybackich domków przywołuje obraz Wenecji. A w dodatku Bamberg zbudowano na 7 wzgórzach. Wspaniałe widoki na miasto mamy więc gwarantowane. Ale Bamberg ma też swoją mniej eksponowaną, bardziej intymną, bym powiedział, stronę. Jest miastem, po którym można i warto chodzić swoimi szlakami i odkrywać je dla siebie. Ja mam tam swoją ulubioną piekarnię z pysznymi śniadaniami, swój ulubiony antykwariat, swój ulubiony second hand płytowy, do których zawsze i chętnie wracam. No i jest piwo. Nikogo w tym miejscu na siłę nie namawiam, ale umówmy się, być w Bambergu i nie spróbować tamtejszego piwa to według Bamberczyków 8 grzech główny, bo piwo, zwłaszcza wędzone, Rauchbier, to tradycja, duma i wizytówka Bambergu. No w końcu jesteśmy w Bawarii. W 70-tysięcznym mniej więcej mieście działa 15 browarów, wiele nieprzerwanie od czasów średniowiecza, a piwo najlepiej smakuje w przybrowarnianych, rustykalnych gospodach. I co ważne, nawet w tych najsłynniejszych polecanych przewodnikach nie brakuje także lokalsów. Bo Bamberg jest dla każdego. Dla turystów i dla miejscowych. Na city break albo na dłużej. Na zwiedzanie albo na piwo. No i Bamberg ma jeszcze jeden skarb. Panią Ewę Herber, polską przewodniczkę, która potrafi o tym mieście opowiadać tak jak nikt inny. A zatem zapraszam wraz z panią Ewą na spacer po jednym z moich ulubionych miast.

0: sein Stück.
1: Pani Ewa, jak pani długo w Bambergu mieszka?
2: Do Bambergu sprowadziliśmy się w 2003 roku, czyli ile? 23 lata.
1: I lubi pani to miasto?
2: Tak naprawdę to mnie nie pytano, czy ja tutaj chcę mieszkać. Mój mąż został jako urzędnik przeniesiony. Przenieśliśmy się tutaj i od tego czasu jestem. I miasto oczywiście, jak poznałam, to i pokochałam, bo jest piękne, romantyczne i smaczne.
1: I jeszcze ciągle, tak? Po tych 23 latach.
2: Tak, tak. Oczywiście zmieniły się priorytety. Zmieniły się miejsca, które lubię, których nie lubię, ale to chyba w każdym mieście każdy się rozwija i inaczej patrzy na to dzisiaj, co 20 lat temu inaczej wyglądało.
1: A jak się Bamberg rozwija?
2: Rozwija się turystycznie bardzo. Bardzo dużo mamy turystów, bardzo dużo chętnych, którzy tu przyjeżdżają, bo jest wszechobecnie znane, że dobre piwo, że dobre jedzenie, że Bamberczycy to są tacy niekłótliwi, można powiedzieć. I stąd po prostu dużo tutaj ludzi przyjeżdża, bo to jest atrakcyjne miejsce. A poza tym Bamberg nie jest taki duży jak Berlin, że zaraz się człowiek zgubi albo w zły autobus wsiądzie. Tu można wszędzie pójść na pieszo. Można sobie usiąść, odpocząć. Piwo jest wszędzie, w najróżniejszych rodzajach. Także miasto jest po prostu łatwe w obsłudze.
1: Mówi pani, że dużo turystów przyjeżdża. Dużo czy nawet za dużo?
2: Czy dużo, czy za dużo, to każdy ma w tej sprawie inne zdanie. Dlatego, że ci, którzy żyją z turystyki, jak na przykład przewodnicy, autobusy, przewożące, ich oczywiście mówią, że więcej, więcej, więcej. Ci, którzy z turystami tutaj mają takie tylko kontakty powierzchowne, to mówią, że za dużo, bo oni blokują wszystkie drogi, bo oni tutaj stoją i gapią się i trzeba bardzo uważać, czy rowerem, czy samochodem, bo oni patrzą na zabytki, a nie na bezpieczeństwo, czy ich ktoś przejedzie. Także na ten temat jest bardzo dużo różnych zdań.
1: Pani jako przewodniczka jest ten team więcej, więcej?
2: Nie, nie, nie. Ja uważam, że turystyka jest bardzo dobra rzecz, bardzo piękna, bardzo wspaniała, ale niekiedy nawet i dobre, piękne, wspaniałe rzeczy, jak jest za dużo, to jest za dużo. I stają się po prostu już nie takie piękne i wspaniałe.
1: No ale mimo wszystko, no, Bamberg jest piękny i wspaniały, no i zaraz sam się o tym przekonam.
2: No, pójdziemy, zobaczymy, co jest tutaj. Tu wszystko jest takie zabytkowe. Bamberg po prostu nigdy nie był zniszczony. W czasie żadnej wojny nie był zniszczony. I po II wojnie światowej to wszystko się tutaj po prostu normalnie zachowało. Tutaj nie tylko pomieszczenia są stare, piece są stare. Ja właśnie siedzę tu naprzeciwko takiego pieca i na tym zegar wisi stary. To jest właśnie to, co Bamberg wyróżnia spośród wielu innych miast, bo tu jest stare, autentyczne, niezniszczone. Tu się po prostu to wszystko używa. Tu nikt się nie dziwi tym, że na przykład siedzi się na jakimś tam krześle, które ma 300 lat. Ja też bardzo cenię właśnie to, że te stare rzeczy są normalnie używane. Jak się tam coś zepsuje, to się załata albo przykręci i dalej się używa.
1: Dobrze, no to w drogę.

0: przed nami Neptun, albo jak mówią miejscowi tutaj, facet z widelcem, prawda?
1: Tak, facet z widelcem. Dlaczego facet z widelcem? No Bambek jest bardzo, bardzo katolicki. Zawsze był katolicki, a tutaj ten Neptun, no to wiadomo, poganin kompletny, bóg wód wszelakich i Bambeczycy nie bardzo się z nim jakoś mogli zaprzyjaźnić, bo co to taki poganin tu stoi na rynku i coś tam. I dlatego po prostu powiedzieli, że to wcale nie jest żaden Neptun, tylko normalnie facet z widelcem. Po niemiecku to się nazywa Gabelmann, po frankońsku Gabelmo i żaden Bambeczyk nie zna go inaczej, aniżeli właśnie Gabelmo. To jest najbardziej centralny punkt. Tu się całe życie toczy, tu się wszyscy spotykają.
0: No właśnie, takie miejsce spotkań dla Bambeczyków,
1: tak,
0: prawda?
1: Na lody, czy jakieś tam frytki, czy jak po prostu usiąść, odzipnąć. Tutaj wokół tego właśnie faceta z widelcem są takie kamienie. Te kamienie się nazywają Małpie Skały i się zawsze wszyscy Bambeczycy spotykają na Małpich Skałach pod facetem z widelcem.
0: Dlaczego Małpie Skały? No bo ten widelec można zrozumieć oczywiście, ale Małpie Skały?
1: No bo tu się na nich siedzi.
0: Aha.
1: No, a kto na nich siedzi, no to... To sobie można już dalej pomyśleć.
0: A Bamberczycy, czy szerzej Frankończycy, chętnie wychodzą? Oni są towarzyscy? Bo mają opinię takich trochę ponurych.
1: No... To jedna sprawa nie wyklucza innej. Mianowicie, czy są ponurzy, to nie wiem, ale taki prawdziwy Frankończyk to jest zawsze taki trochę naburbuszony.
0: No właśnie.
1: On nie potrafi inaczej, to jest jego charakter i on tak musi być. I na przykład jak taki Frankończyk jest bardzo zadowolony, dano mu dobrze do jedzenia, napił się piwa, jest szczęśliwy, co on mówi? Bastio.
0: Pastrzu, czyli może być.
1: Może być, pasuje. Także to jest największa pochwała, jaką od takiego Frankończyka można uzyskać. Oni są rzeczywiście tacy trochę naburbuszeni, zawsze tacy jakby niezadowoleni. To wcale nieprawda. Podczas jakiś temu robiono nawet naukowe badania na ten temat i wyszło na to, że Frankończycy uważają siebie za dosyć szczęśliwych, tylko tyle, że po prostu nie potrafią tego pokazać.
0: No ale pastrzu.
1: Pastrzu, oni tacy są, zresztą jakieś takie grzeczności, komplementy, to oni tak nie potrafią, oni raczej są tacy dosyć brutalni i ja to zawsze się śmieję, że tutaj jeszcze do niedawna, póki nie było jeszcze takich problemów z personelem, to na przykład do restauracji na obsługę to tylko takie złe kobiety przyjmowano, które tak potrafią się odszczekać. Jak się miła zgłosiła, to wcale jej nie brali, bo to wbrew w ogóle tutaj... zasadą.
0: No ale pani ober, że tak powiem, w takiej restauracji, no to musi jednak czasem umieć walnąć pięścią w stół, nawet bez kufla. No i
1: tak robi, żeby... i tak robi i często. I tutaj już mi turyści opowiadali, że tam przyszła jakaś i pogoniła, bo ktoś chciał w knajpie frytki zjeść. Jak to może być we frankońskiej przyzwoitej knajpie frytki? Tu się je kluche z sosem, a nie frytki. Albo na przykład chciał małe piwo. Co wtedy odpowiada taka kelnerka? Przyjdź znowu, jak będziesz miał prawdziwe pragnienie. To jest zupełnie normalne. Wszyscy są tu przyzwyczajeni, a turyści, goście, no muszą się nauczyć.
0: No dobrze, to chodźmy dalej, mimo że tutaj żar się z nieba leje, no ale przynajmniej nas to prawdziwe pragnienie już po drodze.
1: No nie,
0: gdzieś
1: no jeszcze musimy tutaj na budę z kiełbaskami zerknąć.
0: Dobrze.
1: Buda z kiełbaskami. Tutaj może jeszcze dwa słowa o tych kiełbaskach powiem.
0: No,
1: dlatego, że kiełbaski w ogóle w całym landzie, w całej Bawarii to są bardzo ważne. Wszyscy to muszą wiedzieć, bo to jest podstawowa wiedza bawarska, że całą Bawarię dzieli granica. Ona się nazywa Ekwador kiełbaskowy. To znaczy po drugiej stronie Ekwadora kiełbaskowego w prawdziwej Bawarii jada się kiełbaski parzone, gotowane z preclem i ze słodką musztardą. Takie prawdziwe bawarskie kiełbaski. Natomiast u nas po tej stronie Ekwadora kiełbaskowego jada się wyłącznie kiełbaski pieczone, smażone. Tu jest kraj smażonych kiełbasek i tu się je jada zawsze z chrzanem i z czarnym chlebem. A jak w knajpie, w restauracji, to się dostaje jeszcze do tego kapuchę zasmażaną. Tak. I trzeba powiedzieć, że każde miasto ma własny rodzaj kiełbasek.
0: Chyba te norymberskie są najbardziej słynne, prawda?
1: No słynne, bo krótkie. To ma też swoje historyczne uzasadnienie, ale to jak może do Norymbergi pojedziecie, to tam wam moje koleżanki objaśnią, dlaczego one tylko takie mogą być długie jak palec.
0: A bamberskie?
1: Bamberskie mają taką bardzo przyzwoitą formę, to znaczy są trochę grubsze, są trochę dłuższe, bo tak jak mówię, każdy tutaj ma własne. Na przykład jak się pojedzie do Würzburgi, to one są zaprawiane winem. Jak pojedzie się do Bayreuth, to one są takie długie i cienkie i zwisają z bułki. Jak się pojedzie do Coburg, to są grube i tłuste i kompletnie czarne, dlatego że w Coburgu się kiełbaski piecze na szyszkach sosnowych.
0: Dobra, pani Ewo, chodźmy już, bo ja już nie mogę. No, tak pani no narobiła to, apetytu.
1: To co teraz idziemy?
0: Mitoraj.
1: Mitoraj.
0: Tak.
1: Mitoraj. No dobra, to idziemy do Mitoraja.

0: Teraz stoimy przed rzeźbą Igora Mitoraja, Centurione, tak się nazywa. No taki klasyczny Mitoraj, czyli przedstawia głowę, ale skoro klasyczny Mitoraj, no to właśnie ta połowy tej głowy właściwie nie ma. I to jest chyba dobry moment i dobre miejsce, żeby zapytać o polskie ślady i polskie związki Bambergu. Ten Mitoraj skąd się wziął tutaj?
1: Mitoraj wziął się w taki sam sposób tutaj, jak we wszystkich innych miastach europejskich. Te jego dzieła sztuki są rzeczywiście piękne i to, że tutaj został ustawiony, to nie miało nic wspólnego z Polską, tylko z tym, że po prostu była tutaj wystawa. Zresztą tu się odbywają często wystawy nowoczesnej sztuki i ponieważ Bamberczycy mają tutaj tyle tych starych zabytków, tych starych domów i wszystkiego, to kochają nowoczesną sztukę i dlatego jak się cokolwiek ustawia na ulicy jako rzeźbę, pomnik, to zawsze jest nowoczesne. Dlatego Mitoraj tutaj. Tu jest zresztą wiele innych pomników, rzeźb nowoczesnych, artystów rzeczywiście światowej klasy. Jest tutaj Joplenza, Markus Lüpertz, Aviramidis, Fernando Botero, wielkie nazwiska.
0: A co do tych polskich śladów?
1: Co do tych polskich śladów, no jeden ślad tutaj mamy, nawet z tego miejsca widać bardzo dobrze, tam daleko jest piękny klasztor, opactwo benedyktyńskie pod wezwaniem Archanioła Michała. Tam często chodziliśmy z Polakami, dlatego że w tym klasztorze jest pochowany święty Otton z Bambergu. To jest ten, który w XII wieku odbył dwie podróże misyjne do dzisiejszej Polski, wtedy na Pomorze, na zlecenie Bolesława Krzywoustego i chrystianizował, misjonował wtedy jeszcze pogańskich Pomorzan. I co do tych polskich śladów, na przykład w tym kościele pod wezwaniem Archanioła Michała jest nawet trochę polskich pieniędzy wbudowanych, dlatego że każdy chłop pomorski był opodatkowany na grób świętego Ottona, musiał płacić i właśnie te wszystkie pieniądze były zbierane i tutaj do Bambergu przysyłane i szły na grób świętego Ottona.
0: Przenieśmy się to w tej chwili tak dosyć wirtualnie do katedry, czyli bodaj najsłynniejszego bamberskiego zabytku. I tam mamy między innymi ołtarz Wita Stwosza.
1: Tak. Chociaż trzeba powiedzieć, że Wit Stwosz z Bambergiem nie miał w ogóle nic wspólnego, oprócz tego, że jego ołtarz tu wisi. Mianowicie Wit Stwosz był w Norymberdze, tam był bardzo silnie zaangażowany w życie polityczne i kulturalne. Natomiast z Bambergiem nie miał nic wspólnego. Nie wiem, czy tu w ogóle kiedykolwiek był nawet w Bambergu, a jego ołtarz tylko dlatego tu się znalazł, że po śmierci Wita Stwosza po prostu jego następcy prawni sprzedali ołtarz, który stał gdzieś w piwnicy i stąd został tutaj przywieziony i postawiony. Natomiast jeżeli chodzi o inne ślady polskie, na pewno ważnym śladem jest Ernst Theodor Amadeusz Hoffmann, który tutaj w Bambergu kilka lat mieszkał. Wiemy, może nie wiemy, albo wiemy, jest urodzony w Królewcu. Był pruskim urzędnikiem. Swoją całą karierę prawniczą, bo był prawnikiem, odbył w polskich miastach, to znaczy był w Głogowie, Poznaniu, był w Warszawie wcześniej i później tutaj przyjechał właśnie do Bambergu. Zresztą był ożeniony z Polką, z panną Michaliną Trzcińską z Poznania i właśnie on tutaj reprezentuje polskie ślady w Bambergu.
0: No, a jeśli już padła nazwa Poznań, to trzeba powiedzieć o Bambrach.
1: No oczywiście, że tak. No Bambrzy poznańscy są bardzo, bardzo znani i kochani tutaj. Skąd się to wzięło? W XVIII wieku była taka sytuacja, że Bamberg był przeludniony. Tu było po prostu za dużo ludzi, za mało ziemi. Wzięło się to również stąd, że gospodarstwa dzielono, czyli każdy dostawał płachetkę, z której nie mógł wyżyć i po prostu trudna była sytuacja. Natomiast Poznań był wyludniony, były wojny, były jakieś dżumy, potem jakieś powodzie. W każdym razie było kupa ziemi, a nie było nikogo, żeby na tym pracować. I po prostu wyjechało kilkaset osób z Bambergu do Poznania, nie zostali ani zmuszeni, ani przesiedleni siłą, po prostu dostali zaproszenie i z tego zaproszenia skorzystali. Osiedlili się w wioskach wokół Poznania. Te wszystkie wioski wokół Poznania są dzisiaj częściami miasta Poznania. To są takie wsie jak Jeżyce, Wilda, Rataj, ci Bambrzy, którzy tam się osiedlili, byli bardzo pilni, bardzo się dobrze rozmnażali, bardzo pasowali w tamto środowisko. Zresztą jak ich zaproszono, to wymagano od nich tylko dwóch warunków, które mieli spełnić. Pierwszy, mają być wyznania rzymskokatolickiego. W Poznaniu mieli dosyć jakichś tam protestanckich Szwedów i tak dalej.
0: To w Bambergu nie trudno.
1: Prusaków. Tak, i Prusaków oczywiście. I znać się na produkcji żywności. I oni oczywiście te warunki ze sobą przywieźli, bardzo się rozmnażali i dzisiaj każdy poznański czy wielkopolski chłop, który taki jest bogaty, to nazywa się go Bambrem. Oczywiście nie wszyscy są Bambrami, ale tak już się przyjęło. Tak jest dzisiaj.
0: No i nawet ci poznańscy Bambrzy mają dobre kontakty tutaj z polityką bamberską.
1: Dlatego, że Bambrzy poznańscy są zaprzyjaźnieni od wielu lat z rodziną Niedermayer tutaj w Bambergu. To jest też taka stara bardzo rodzina ogrodników. I jak 30 lat temu się tutaj z nimi zaczęli zaprzyjaźniać, to był w tej rodzinie syn, którego jeszcze właśnie znali jako dziecko, który teraz w tym roku w kwietniu został wybrany na burmistrza. Także Bambrzy mają tutaj, że się tak wyrażę, własnego burmistrza, którego znali już jako dziecko.

0: Tak jak wszystkie drogi podobno prowadzą do Rzymu, taki Bamberg został zbudowany, tak jak Rzym na siedmiu wzgórzach, ale w Bambergu pewnie wszystkie drogi muszą prowadzić do Schlenkerli, najsłynniejszego browaru z gospodą swoją, gdzie pije się miejscowe, charakterystyczne piwo Rauchbier, zwane wędzonym albo dymionym. Pije się je w środku, w pięknej takiej staroświeckiej gospodzie, pije się je na zewnątrz w ogródku i pije się je też na ulicy przed lokalem. To jest bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. Tu jest mnóstwo ludzi, którzy raczą się piwem na ulicy i nikomu to nie przeszkadza.
1: No, niektórym to przeszkadza, ale nie mogą się przebić. Natomiast dlaczego pije się piwo na ulicy? Powód jest bardzo prosty i łatwy. W Bambergu jest bardzo ciężka choroba, której nie da się wyplenić. Każdy, kto przechodzi przez granicę Bambergu, zaraz ją dostaje. Ta choroba nazywa się niedochmielowanie. Co oznacza, jest za mało chmielu w organizmie. To chyba taki klimat jest, dlatego trzeba się natychmiast ratować i natychmiast szukać chmielu w formie płynnej, bo inaczej człowiek po prostu z drgawek zostaje i bardzo się źle czuje. Te symptomy tej choroby tutaj fachowcy rozpoznają od razu na pierwszy rzut oka. To wtedy człowiek takie ma oczy matowe, język mu zaczyna wystawać z ust i w ogóle. Także to jest normalne. I dlatego tu jest taki właśnie zwyczaj, że każdy browar, każdy przyzwoity browar ma takie okienko, gdzie można po prostu piwo sobie dostać do wypicia, do konsumpcji od razu. Bez siadania, bez jakichś tam zbędnych formalności, zamawiania, tylko od razu do okienka i się pije. Zresztą ta tradycja wzięła się stąd, że dawniej po prostu przynoszono sobie piwo do domu. Jak żona nastawiała kartofle albo kluski, to mąż łapał dzbanek i leciał do następnego browaru i przynosił litr piwa na kolację.
0: Z reguły daleko nie miał chyba, bo tych browarów jest tutaj...
1: W tej chwili liczba browarów na dzień dzisiejszy jest 15. Aha. 15 browarów, dwa z tych browarów produkują piwo wędzone, natomiast reszta produkuje ponad 60 gatunków, także tutaj różnorodność piwa jest rzeczywiście niesamowita. Piwa górnej fermentacji, dolnej, ciemne, jasne, czerwone, mieszane i ostatnimi czasy bardzo chętnie bezalkoholowe.
0: A wie pani tutaj, jaki jest polski akcent w Schlenkerli? Otóż produkuje piwo grodziskie również.
1: Wiem, nawet mam w komórce zdjęcie, dlatego że szef tego browaru jest bardzo chętnie z Polakami, ma nawet stronę internetową ma po polsku, także zna tutaj polski rynek.
0: Ale najsłynniejsze no to jest to właśnie wędzone piwo, ten Rauchbier. Dla miejscowych to duma chyba? Czy...
1: Dla miejscowych to jest normalne. Bo to piwo wędzone to tu zawsze było i to nie jest tak, że to piwo wędzone to jest jakiś taki nowy gatunek wynaleziony po to, żeby tutaj turystów przyciągać. To jest po prostu tak naprawdę najstarszy rodzaj piwa, jaki może być.
0: A pani je lubi?
1: Piję jak muszę. Trzeba powiedzieć, że to piwo jest bardzo specyficzne w smaku. Bamberczycy dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa Bamberczyków to mówi, że jak człowiek się jeden łyk tego piwa napije i pierwszy łyk smakuje, to będzie całe życie smakować. Nic nie trzeba robić, będzie smakować. I jak pierwszy łyk nie smakuje, dać sobie spokój, bo to już nigdy nic z tego nie będzie. Ale jest jeszcze druga grupa Bamberczyków, która mówi, że to wcale nieprawda, bo to wcale nie chodzi o pierwszy łyk, tylko o częstotliwość próbowania. To znaczy trzeba pić, aż zacznie smakować. Niektórzy potrzebują 3 szklanice, inni potrzebują 4. A wiecie, jaki jest trik w tym wszystkim? Nie wolno dzisiaj jedno, jutro drugie, trzeciego dnia trzecie, tylko trzeba dzisiaj zacząć, dzisiaj kończyć. Także. Ale poważnie mówiąc, ten smak piwa jest bardzo specyficzny. Smakuje bardzo, bardzo silnie wędzonką. Jest rzeczywiście tak, że nie każdemu smakuje, ale to nie jest taka knajpa, czy taki browar, do którego się wpycha turystów i mówi, że to jest jakiś taki super, najsławniejsze i najlepsze i w ogóle, tylko to jest taki rodzaj piwa, gdzie przychodzi wielu tuziemców, nawet wielu po godzinach pracy przechodzi tędy, robi tak zwany Feierabend, czy Feierabend, jak się mówi po niemiecku, i tutaj przed tym browarem spotyka się najróżniejszych znajomych, którzy robią to samo, wymienia się wszystkie jakieś plotki okoliczne i rzeczywiście są ludzie, którzy bardzo, bardzo to piwo lubią. Zresztą trzeba powiedzieć, że piwo tutaj jest konieczne, dlatego że to jedzenie, które tutaj się we Franconii jada, to jest bez piwa w ogóle absolutnie niemożliwe to przetrawić. Frankońska kuchnia to nie jest przystosowana dla jakichś wegetarianów, weganów, dla ludzi, którzy chcą być piękni, chudzi. Tutaj frankońska kuchnia to jest kawał świni, na ogół to jest świńska łopatka, I Frankończycy, Bamberczycy robią to jedzenie zawsze tak samo, to znaczy biorą tej kawał świni w kawałku na kości, wsadzają do brytwanny, polewają piwem i do pieca na kilka godzin. I jak wyjdzie z pieca, to jest gotowe. I ponieważ to tak długo siedzi w piecu, to zawsze trzeba koniecznie zostawić skórkę, bo inaczej to by wyschło na wiór i byłoby niejadalne. Dlatego zostaje skórka na tej świni. Tą skórkę się nakrawa takim ostrym tapeciakiem. Niektóre tutaj restauracje to tak nacinają, że ona się jak żagiel stawia. I ta skórka, trzeba koniecznie ją jeść, tą skórkę. Ona jest przyprawiona, twarda. Niestety muszę powiedzieć, że zjedzenie tej skórki dwa wielkie niebezpieczeństwa ze sobą ciągnie. Pierwsze niebezpieczeństwo to jest takie, że można sobie wszystkie zęby wyłamać. I to zarówno pierwsze, jak i trzecie, bo ta skórka jest po prostu bardzo, bardzo twarda. Drugie niebezpieczeństwo jest takie, że jak się tą skórkę zje, to ona się rozkłada na człowieku proporcjonalnie od góry do dołu. Już nigdy nie schodzi. Człowiek zostaje zawsze z tą skórką.
0: Z świńską skórką.
1: Zawsze zostaje, już się jej nie pozbędzie.
0: I klucha jeszcze do tego musi być.
1: No i do tego musi być klucha. To jest coś podobne do naszej polskiej, śląskiej pyzy. I ta klucha jest bardzo, bardzo ważna. Ją się napycha chrupkami chlebowymi, żeby ona nie była taka jak duża gumowa piłka. I ważne jest, żeby tej kluchy, broń Boże, nie kroić nożem. To jest grzech, wielki grzech. Kluchę trzeba koniecznie rozgniatać widelcem, dlatego że jak się ją kroi nożem, to płaszczyzna jest gładka i nie ciągnie sosu. Trzeba ją rozgniatać widelcem, żeby w te kawałki sos wchodził i dlatego sosy tutaj nie są nigdy zagęszczane ani masłem, ani mąką, ani śmietaną, tylko sos to jest właściwie to, co się, ten tłuszcz, co się wytopi ze świni, pomieszany z tym piwem, co ją się polewa.
0: No to jednak jest zdrowo.
1: No, bardzo zdrowe. Ja zawsze mówię, że to jest bardzo zdrowe. No niestety, tylko nie jest takie łatwo strawne. Jako ogólny dodatek do tego jedzenia dostaje się zawsze kapuchę zasmażaną, tak jak w Polsce, z kminkiem, w różny sposób doprawianą, także to jest, kuchnia jest właściwie podobna jak w Polsce.
0: Dobrze, pani Ewo, bardzo pani dziękuję za ten spacer, za te opowieści.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że przyjedziecie kiedyś tutaj do Bambergu, bo miasto jest rzeczywiście urokliwe i Frankończycy, mimo wszelkich swoich wad, nie są jednak tacy źli, jak mają sławę taką złą.
0: I tu nasza przechadzka z panią Ewą Herber się kończy, ale moja przygoda z Bambergiem na pewno nie. Nie mamy Florencji, nie mamy Wenecji, ale mamy Bamberg, tylko wielu o tym nie wie. Tak pisał już pół wieku temu tygodnik Die Zeit. Od tamtego czasu Bamberg stał się oczywiście dużo bardziej znany, ale jeśli w nim nie byliście, to koniecznie to nadróbcie. Nie będziecie chcieli wyjeżdżać, za to bardzo będziecie chcieli wrócić. Do zobaczenia, może w Bambergu? Mówi Maciej Wiśniewski.